Jaze tobo jobo tobo jo memory dobi kwi do boy rice u jesu ba mo kwenga hoi a kwangba un hotole de kon to mito mi andio tete ma confirmia ikuje ya